0: kune kuri peri aha wakari wakari wiraka atiana awanu wakuro molo jumani ebure la munona kwira gerade do pizami ado bwana nana no uhi wa yohimia madana rikia kurwani yoshoro kwira rabya mandaka ikolo jumani kwira giba hiki hanzu akwaga na jisawa hanzi huwihia hanzi na waria asia lakini kano hia kwira romolo jumani awanu wati kule la munona kwira gira ruedo tizami abwa hokoda jeda le mari mota kwiri mwikule hokomodia abwa honana kwira pandaru hokodowa mani hanzi honana abwa hokodowa ka anapaya mwaraya kwiri mwikule na wamiya kwira mwaraka ngibahere moro kinopela wotu kiririya kwiraka atiana lakini atahimya kwiri mwile na munona wakani wakani wanu mwiti kinotegia moro na bahia kwira wakiva hikeraru kipela woko melu kiririya kirari huwihia abwa hokoma wokoma wokoma wanera wudu vada wiraka waririya chumwani kwebezi hakuba wiraka atiana vijishe mwabu udoda keshe ndremati nuri ama nnaka ize mkodo otukudo zodido mwabu hojihia kutuya wambiroti abibia horoma ya veda yeshe ndremati wiraka huuduma luku kira jihowona wirimu itari hoverunia hoverunia hoverunia itari hokuhia abibi no dupa uhulu wela wankora tumane itari hopeda abwabu asakuru itari leka iwade iwade kito dene kito tamara ya uwa uwa wanu kuhade na shangade kwira maraka itwere na wapata kwira majini ingiwaka ahanda we ana maraya abuya mahandwe abuya mahandwe bagabi bano mada mana ni kuhani utukia mambira chitiana anko meloloja kwira saguru wabu heredia kwira ngavira ni wono kwene dikina amara gano batia kwira majini yinkibata chitiano wada wo wada kwira saguru wabu no wabahua nereke hudu vada kunoona ono kukweli ono mene zani yo kamu iwade kwira ni hewa kwira haya kitati heni siku hanu mpani abu abu hukikenea kupia wumpani kwira kasa kuru wadisi wanaka madili anteko kwanta yoko mendaka luku ufoweda ane washido kwana kwire kutu dinaruma alo kwana wibani uraka ngede hutajima yenya chanako ifida mbarawanya no kwatu la rweke vano no hala kahawaka mwene watayo sinolu mataya elela ano pelo koda nikwa hano makutu muhewa muhewa beza pali no wakira vitri ya kinhini ha konta ina akire kameda atwala ano pelo koda
1: Ina muntani Henry Monake ta chepo ne malahu vriana hiya na mopolela marhemo vreke sayiti latina mosudu marad msambike msura choka abdelgado 4 chocho de minuto mila komili no minuto mili okati ko msambike ni na ufetela ni kwele kwele ni ni vriana vosalama meteko chunya mo mosudu mwa radio msambika Jackie Vera kichepo ya ngavo ukatiola
2: Kama telia salama onoma vanoroa avale na heru penseliwa kana matanu amwara kale ka ha himeria wiran dombolo ngem pani mabusi kigaruma tineta na kamuta kwani amwara kana bolo wampani ngira kushaka etokwa ehipa mukopa nivaka kira kamwara kandroke kinawe na amwara kandroko kopelo na mbaba Bapiali ako na mwava Minone kihina tutipa Kiloni na moru weria Na soro Bawala Okuno Mareko Traka mwaraka kinoho konoa Amwaraka ya hiki vanya ura mpajero kikisiha minane iya Niyo kahiku sehipa ya kuisha mwaraka Nikelaka tipa kaminane veshi